Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to krótkie hej ze strony sąsiadki było ukrytym sygnałem pogardy, czy po prostu totalnym obłędem jego własnej wyobraźni. Więc dla ukojenia nerwów posłuchajmy, co dokładnie mówi Lauren Daigle w You Say, bo najwyraźniej tylko ona traktuje to twoje przemyślenie z należytą powagą. Leci to w Radiu X Vibe. Lauren Daigle, You Say, dla Marka od Marka, który wreszcie idzie spać.

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach, gapiąc się w ekran, nie wiedząc, że w 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł ożywienia lalek w filmie pod tytułem Howard Kaczor. Wyobraź sobie ten absurd, gdzie animatroniczny ptasi bohater kosztował fortunę i ciągle się psuł, a ekipa techniczna musiała go traktować z większą troską niż własne dzieci, żeby gumowa skóra nie zaczęła pękać w świetle reflektorów. To był totalny obłęd, bo zamiast kinowego hitu dostaliśmy koszmar, który do dzisiaj wywołuje u wielu niepokój w żołądku. Czasami technologia chce być zbyt prawdziwa, aż staje się po prostu przerażająca. Dokładnie tak jak ten beat, który zaraz wniknie w twoje uszy. Więc pozwól sobie na chwilę zapomnienia, bo Lost Frequencies oraz Callum Scott z utworem Where Are You Now w X-Vibe zabiorą cię w podróż, z której niekoniecznie chcesz wracać.

wiesz, lata 90. to był istny obłęd, bo w 1994 roku pewnego gościa w Tokio tak zafascynowała gra Tamagotchi, że gdy te cyfrowe stwory masowo padały z głodu,

Pytasz, będzie grane? Odpowiadamy, będzie i to dobrze. Nie tak jak na weselu u kuzyna. Radio X-Vibe. Aha.

W 2002 roku ekipa filmu Ring tak bardzo uwierzyła w moc przeklętej kasety, że po cichu podrzucała nieoznaczone taśmy do odtwarzaczy wideo w całym Los Angeles, wywołując u ludzi słuszny niepokój, co w czasie audycji w X-Vibe brzmi jak szczyt absurdu, więc poczuj ten beat, bo Chris Brown i Drake w No Guidance właśnie wchodzą w X-Vibe.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: vibe.pl.
1: Nowa godzina w Radiu X Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Kiedy w 1997 roku świat zachwycał się cyfrową rewolucją, pewien japoński inżynier wpadł na pomysł stworzenia zabawki, która miała być twoim najlepszym przyjacielem, a skończyła jako cmentarzysko tysięcy martwych pikseli w plastikowych jajkach zwanych Tamagotchi. Bo przecież nic tak nie uczy odpowiedzialności, jak patrzenie, jak twój cyfrowy zwierzak zdycha z głodu tylko dlatego, że zapomniałeś o karmieniu podczas maratonu seriali, co w sumie idealnie oddaje poziom absurdu naszego życia, gdzie w X-Vibe karmimy tylko własne demony i znudzenie. A teraz dla tych, którzy wolą tańczyć niż sprzątać wirtualne odchody po pikselach. Enrique Iglesias, The Summer Bueno oraz Gente de Zona z hiszpańskojęzycznym Bailando uderzają w głośniki w X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie to nawet nie lubi swoich dzieci, bo wciąż przypominają mu o tym, jakim jest zmęczonym facetem, ale przynajmniej szczerze przyznał przed sobą, że nie ma się czym przejmować, bo i tak niedługo znowu będą spać. W Radiu X-Vibe leci I Ain't Worried od One Republic. Dla Marka, od życia, które w końcu przestało go stresować.

2002 roku ekipa filmu Ring tak bardzo uwierzyła w swój marketing, że rozsyłała kasety VHS z niepokojącym nagraniem, które faktycznie wywoływało mdłości u przypadkowych odbiorców, bo po co bawić się w normalną promocję, skoro można ludzi autentycznie nastraszyć? X-Vibe. A teraz czerwone gitary i ciągle pada w głośnikach.

pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Siedzisz w tym swoim bezpiecznym pokoju i myślisz, że jesteś panem sytuacji. Podczas gdy w 1997 roku świat oszalał na punkcie wirtualnego zwierzaka z Japonii, który wymagał uwagi bardziej niż rozkapreszony gówniarz. A kiedy padał martwy na ekranie, dzieciaki wpadały w histerię, jakby traciły członka rodziny. Choć to był tylko kawałek plastiku z pikselami udającymi życie. To absolutny szczyt ludzkiego absurdu, który dziś wydaje nam się przeżytkiem. A w Nightmarek w X-Vike przypomina o naszej potrzebie bycia niewolnikiem czegoś, co ledwo świeci w ciemności. Skoro już tkwimy w tym cyfrowym więzieniu, to dajmy się porwać rytmowi, który też wykończył niejedną cierpliwość. Teraz Luis Fonsi, Daddy Yankee oraz Justin Bieber i Despacito w X-Vibe.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

księżyc znowu wisi nisko niczym źle wyprane prześcieradło, a ty siedzisz tu ze mną w X-Vibe, żeby przeczekać ten cały cyfrowy zgiełk. Wiesz, w 1992 roku twórcy gry Alone in the Dark wpadli na genialny pomysł, żeby postacie po śmierci wydawały siebie dźwięki przypominające charczenie umierającego w męczarniach wieloryba. Co było tak absurdalne, że gracze zamiast się bać, wybuchali histerią za każdym razem, gdy ich bohater odziewał się na pikselową pułapkę. Ten techniczny niedobór realizmu w tamtych latach to czyste złoto, bo przecież w tym całym chaosie jedyne, co nam zostaje, to śmiać się prosto w twarz przeznaczeniu. Więc zrelaksuj się i daj się ponieść temu niezdrowemu apetytowi na bit. Bo teraz Tate McRae i Greedy w X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

księżyc wisi nad miastem jak źle wycięty kawałek tektury, a ty znowu nie możesz spać, bo w głowie tłucze się ten sam rytm. W 1986 roku pewien producent wpadł na genialny pomysł, żeby w kultowym horrorze Poltergeist użyć w scenie z rozrywaniem twarzy prawdziwych szkieletów, bo tak było taniej niż robić atrapy z plastiku. Wyobraź sobie ten plan filmowy, pełen tanich efektów specjalnych i autentycznych kości, które jeszcze niedawno miały swoje imiona. To totalny obłęd w czystej postaci, jakby sama śmierć postanowiła dorobić do emerytury w Hollywood. Teraz czas na dawkę polskiego gitarowego grania, które przypomni ci o wszystkich popełnionych błędach. W V-Pipe poleci T-Love i Bóg 2008 Remaster.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

latach 90. pewien gość wpadł na genialny pomysł wszczepienia sobie pod skórę chipa, żeby otwierać drzwi ruchem ręki, co wtedy brzmiało jak totalny obłęd w czasie audycji w X-Vibe, a dziś jest tylko nudnym początkiem końca prywatności. Więc ciesz się wolnością, póki jeszcze nie sterują twoim bitem. A teraz Cardi B, Bad Bunny oraz J Balvin z I

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

znowu siedzisz w tym mroku i czekasz na jakiś sygnał, choć dobrze wiesz, że jedyne co tu znajdziesz to kurz i wspomnienia starych technologii w czasie audycji. Czy wiesz, że w 1996 roku firma Nintendo wypuściła konsolę Virtual Boy, która miała być przyszłością gamingu, a okazała się maszyną do generowania migren i wymiotów przez swój czerwono-czarny obraz? Ludzie po kilku minutach grania czuli się, jakby ich gałki oczne próbowały uciec z oczodołów, co było całkiem niezłym osiągnięciem jak na tamte czasy. Dzisiaj technologia jest bardziej uprzejma, chociaż nadal potrafi nieźle namieszać w głowie, tak samo jak ten beat, który zaraz wleci w X-Vibe. Benny Blanco, Halsey i Khalid serwują East Side w radiu X-Vibe.

Słuchaj, Genovefa z zazdrości tutaj. Wiesz, przeglądam stare foty z 87 roku, pierwszy rząd i ta energia, masakra. Puszczaj mi koniecznie Little Things ex Gypsy Woman od Georgia Smith. Po to właśnie mam radio X-Vibe.

Dobra, wbijasz się w tę noc, choć za oknem czai się tylko kolejny miejski niepokój, więc słuchaj uważnie, bo miałem ci opowiedzieć o roku 1986, kiedy to ekipa filmu Poltergeist postanowiła użyć na planie prawdziwych ludzkich szkieletów, bo te plastikowe z hurtowni były po prostu za drogie, co sprawiło, że cały ten hollywoodzki horror stał się tak autentycznie makabryczny, że aż śmieszny w swojej taniości. To totalny obłęd, że ktoś wpadł na pomysł, ot i aktorzy biegali wśród zwłok i nieoszczędności budżetowych, a potem wszyscy dziwili się, że na planie działy się dziwne rzeczy, bo karma wraca szybciej niż bit w tanim techno, więc teraz odlećmy w zupełnie inne rejony, w X-Vibe, przy dźwiękach Blue Cafe i ich kawałku Do Nieba, Do Piekła.

stała się czymś więcej niż tylko marketingowym bełkotem, kiedy to ekipa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były po prostu tańsze w zakupie, co sprawia, że każda scena z tymi wszystkimi przerażającymi trupami nabiera zupełnie innego, niepokojącego wydźwięku. No a potem połowa obsady zmarła w dziwnych okolicznościach, więc może to jednak nie był tylko przypadek, tylko czysta filmowa makabra, która w X-Vibe smakuje wybornie. A teraz czas na trochę izolacji, w rytmie, który nie pozwoli ci zasnąć, bo RCT i Adam Levine w Locked Away już wchodzą do gry w X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: puszczaj mnie. Ja deszczowym dniem.
1: To dopiero początek godziny. Współczujemy twoim sąsiadom. Gramy. 4, 3, 2, 1.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: Nie słuchasz X-Vibe? To tak jakbyś oglądał Czterech Pancernych bez Szarika.
1: Nie opuszczaj mnie, każda moja łza szepcze, że co złe się zapomnieć da. Zapomnijmy ten utracony czas, co oddalał.

jak, dlaczego jak. Zapomnijmy je, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie.

o królewnie, co zmarła z żalu, bo nie poznała cię. Nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie.

Już nie będzie łez, już nie będzie słów. Dobrze jest, jak jest, tylko taki kąt, mały kąt mi wskaż, gdzie twój słychać śmiech, widać twoją twarz. Chcę, gdy słońca krąg wzejdzie, być co dnia.

Najpierw było feel, czyli próba udawania głębokich uczuć, a teraz Tokas Miracle, bo tylko cud sprawi, że wyłączysz to radio. Totalny obłęd. Radio X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

to było I Adore You w wykonaniu Hugel, Topic, Arash i Daycolm w X-Vibe. Czy wiesz, że Arash, zanim podbił listy przebojów, pisał piosenki dla szwedzkich reklam? Lecimy dalej, bo to następne hity dla pokolenia X. A zaraz usłyszysz Kelis. Zostań w radiu X-Vibe.

Marek z Sosnowca przesyła wiadomość do swojego nocnego wcielenia, które po 3 rano znowu zamawia 4 pizzę, bo przecież te wszystkie nawyki faktycznie sprawiają, że czujesz się wyżej w łańcuchu pokarmowym. Więc w radiu X Vibe leci teraz Habits w wykonaniu Switchblade, Josiah Nicholsa i Emily Estelli, czyli dedykacja od Marka dla Marka na lepszy sen.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To był Friday Night od Maław i Masafi w X-Vibe. Czy wiesz, że ten duet to w rzeczywistości dwójka przyjaciół, którzy zaczęli tworzyć muzykę w piwnicy podczas nudnych wakacji? Mamy dla Ciebie następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę wracamy do korzeni, bo wchodzi David Hasselhoff. Zostań w radiu X-Vibe.

mamy wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z dołu. Bo najwyraźniej Liebe ist alles, czyli miłość jest wszystkim, powinno też obejmować przyciszanie basów po 22, żebyśmy w Radiu X-Vibe mogli w spokoju puścić Rosenstolz i ich Liebe ist alles. Dla sąsiada od Marka.

Tu X Vibe. Twoje radio, twoje zasady, a właściwie to nasze.

Najpierw life, czyli niekończąca się praca, a zaraz potem break free, czyli moment, w którym rzucasz to wszystko i wychodzisz w środku zmiany. Żyj jak chcesz, byle nie w pracy. Radio X. Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

0: Rihanna.
1: Miałeś uciekać do Hawana, a skończyłeś błagając, żeby ktoś wreszcie stay. Ta relacja ma więcej błędów niż mój życiorys, ale trudno. Lecisz dalej. Radio X Vibe.

0: had a dream last night.
1: Nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

dostałem wiadomość od Marka z Żoliborza, który w ten sposób chce przeprosić sąsiadkę za to, że organizując imprezę dla nieboszczyka, przypadkiem zamknął go w piwnicy i teraz nikt nie wie, jak go stamtąd legalnie wyciągnąć, bo ten utwór idealnie oddaje powagę tej dusznej i dość kłopotliwej sytuacji. Więc posłuchajcie Dead Man's Party od Oingo Boingo, które Marek dedykuje sąsiadce w radiu X-Vibe.

to był Ricky Martin i She Banks w X-Vibe. Wiedziałeś, że Ricky zaczynał karierę od występowania w reklamach dezodorantów? Czas na następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Anna Kendrick. Zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.
2: The boy is mine, the boy is mine,
3: the boy is mine,
4: the boy is mine,
5: the boy is mine.

Radio Love, wyznawane w rytmie techno? Trochę cringe, ale przynajmniej teraz wrzucamy Dispatch Box, żeby wreszcie zamknąć te uczucia w pudełku i o nich zapomnieć. Radio X.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

był Pedro od Jack Somy, Agatino Romero i Raffaelli Cari w X-Vibe. Wiedziałeś, że Raffaella w latach 70. wywołała skandal we włoskiej telewizji samym pokazaniem pępka? Następne hity dla pokolenia X, a w nich Anastasia. Zastań z radiem X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z bloku na osiedlu Słonecznym przysłał wiadomość, że skoro sąsiad z dołu tak bardzo kocha Hani I'm Good i codziennie rano ćwiczy na tej swojej ciężkiej bieżni, to niech w końcu zrozumie, że to nie jest domowa siłownia. Więc niech Andy Grammer z tym hitem przypomni mu, że bycie kochanym to w tym bloku jednak przede wszystkim cisza, co dla Marka zagrało w Radiu X-Vibe.

Marek z Radomia przysłał wiadomość, że ma już dość tych fałszywych ofert na cudowne powiększenie portfela, które wpadają mu do skrzynki częściej niż rachunki za prąd, więc dedykuje im utwór King Arthur w wykonaniu Valerie Dor, bo skoro te maile uważają się za takie królewskie, to niech wreszcie zaczną rządzić w koszu, a nie w mojej poczcie, w radiu X-Vibe.

0: wieczory mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

0: Snap.
1: To był Snap w wykonaniu Crystal Rock, Pule i Stephanie Schult w X-Vibe. A czy wiesz, że ten projekt to w zasadzie muzyczne małżeństwo, bo Crystal Rock to prywatnie mąż Stephanie? To już nasze następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadną Simple Minds. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X. Wa.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

typ był starbojem, a teraz musi udawać, że bawi się jak w 97 roku. Szczerze, to już nawet nie jest żenujące. To jest po prostu getting jiggy with it. Radio XY.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.
2: Gotta get dip. Gotta get dip. Gotta get dip.

MixVibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Słuchaj, Zygmunt ze Szczecina. Tutaj awansowałem. Totalny obłęd. Muszę to uczcić, więc puść mi, proszę. Don't talk, just kiss od Right Said Fred Ball. Radio X-Vibe to jedyne miejsce, gdzie to ma sens.

to było Love Story Taylor Swift w X-Vibe. Wiedziałeś, że Swift napisała ten tekst w 20 minut w swoim pokoju po kłótni z mamą? Następne hity dla pokolenia X, czyli SRND i Lone Tusker. Zostań w radiu X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Skoro break-even wyczyściło Ci portfel do zera, czas, żeby everybody posprzątało ten emocjonalny bałagan. Choć wątpię, żeby to pomogło. Radio X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

To jest Radio X Vibe. Gramy co chcemy, a jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry, albo po prostu realizator zaspał.

był Luther w wykonaniu Kendricka Lamara w X-Vibe. A widziałeś, że Kendrick dostał nagrodę Pulitzera jako pierwszy raper w historii? Czas na następne hity dla pokolenia X. Za chwilę wjadą Beastie Boys. Zostań w radiu X-Vibe.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który do dziś wspomina gościa w srebrnym kombi, co wymusił na nim pierwszeństwo w taki sposób, że Marek musiał hamować aż do zgaśnięcia silnika, a potem przez 2 kilometry zastanawiał się, czy tamten w ogóle wie, że istnieje lewy pas ruchu. Więc dedykujemy mu Glad You Came zespołu The Wanted, bo skoro już tak radośnie wjechałeś mi przed maskę, to cieszę się, że przyszedłeś, choć wolałbym, żebyś raczej poszedł w przeciwnym kierunku. A to wszystko w Radiu X-Vibe dla gościa w kombi od Marka.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

słuchałeś Feel This Moment w wykonaniu Pitbulla i Christiny Aguilery w X-Vibe. Wiedziałeś, że Christina potrafi swoim głosem pękać kieliszki, bo śpiewa aż 4 oktawy? To następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na królową disco, czyli Donnę Summer. Zostań w radiu X-Vibe.

0: mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.
1: Yes!

0: it up, book it up.
1: Jessica z Nowych Rumunek, tutaj utknęłam sesji i psycha mi siada, więc puśćcie mi w końcu I'll Stand od Yeju, od Pretenders, bo to jedyne, co trzyma mnie jeszcze przy życiu w tym radiu X-Vibe.

freshman czuje się jak po 3 latach w coachingu, a teraz attention każe ci błagać o atencję. Totalny obłęd. Idź lepiej, zapasz Melisę. Radio

0: Jesteśmy X Vibe. Nie dziękuj.
1: Skoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

skoro If I Die Young już za nami, czas na Video Starlet Radio Edit Remastered. Bo umieranie młodo jest przereklamowane, a bycie gwiazdą z ekranu przynajmniej dobrze wygląda na Instagramie. Radio X Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje ten kawałek swojej byłej dziewczynie, bo w końcu zrozumiał, że ona po prostu cierpi na rzadką chorobę genetyczną portfela, przez którą zawsze musi mieć przy sobie co najmniej 10 kg bilonu w kieszeniach, co utrudnia jej chodzenie. To smutne, że dopiero teraz przejrzał na oczy i dostrzegł ten ciężar, ale hej, w Radiu X Vibe leci Gwen, Stefani i Eve w Rich Girl, specjalnie dla Justyny od Marka. Oby te wszystkie miedziaki wreszcie przestały ci ciążyć przy każdym kroku.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

To był Nowhere Girl zespołu B-Movie w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista Steve Havington pracował kiedyś jako pomocnik w zakładzie pogrzebowym, zanim zajął się muzyką? Mamy następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Katy Perry. Zostań z radiem X-Vibe.

dziewczyny jak ty, a potem wjeżdża Spanish Eddie, bo najwyraźniej każda potrzebuje faceta w zaciasnej koszuli, żeby przestać słuchać moich życiowych rad. Totalny obłęd w radio X-Vibe.

Stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

To był Blinding Lights od The Weeknd w X-Vibe. Wiedziałeś, że Abel Tesfaye, zanim stał się gwiazdą, przez pewien czas mieszkał jako bezdomny w Toronto? Następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na The Fantastischen Vier w radiu X-Vibe.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Słuchaj, sprzątam właśnie kłety po moim kocie, który no odszedł, więc Lucyna z Cygana prosi o coś na humor. Niech to będzie Bumpy Ride od Imo Hombi, bo tylko to mnie jakoś trzyma w całości w tym radiu X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X. Vibe.
1: Nowa godzina w Radiu X. Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

Twoje życie potrzebuje soundtracku, a nie kolejnego konkursu o ekspres do kawy. Zostaw to tak. X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Marek z Urszynowa chciał napisać szefowi, że projekt jest gotowy na jutro, ale telefon zmienił to w obietnicę, że projekt jest gotowy na jogę. Więc teraz obaj musimy przełknąć to nieporozumienie przy dźwiękach When the Rain Begins to Fall w wykonaniu Jermaina Jacksona i P. Izadory, bo deszcz zaczyna padać na naszą wspólną reputację w Radiu X-Vibe, co dedykuje Markowi dla jego szefa.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

To było Close to You od Gracie Abrams. Vic 7 Vibe. Wiedziałeś, że Gracie jest córką słynnego reżysera J.J. Abramsa? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje zaraz Black Box. Zostań z radiem X7 Vibe.

Ona mówi don't start now, a on od razu quit playing games with my heart. Typowe, najpierw wielka drama, a potem płacz, że ktoś się bawi uczuciami. Żałosne, jak to w radiu X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: Nie mów, że wszystko było lepsze kiedyś, ale przyznaj, że muzyka była i X-Vibe ją ma.
1: Dobra? Czy państwo mnie słyszą?

0: Pierwszy raz jestem u was. Przeżywam właściwie, można powiedzieć, przeżywam od momentu, kiedy Jurek powiedział mi o tym, że mam przed wami wystąpić i że mnie zaprasza tutaj. I muszę wam powiedzieć, że mam 43 lata, 25 lat na scenie, a nie przypominam sobie momentu, żebym była tak bardzo wzruszona. Bardzo dziękuję. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Jestem tutaj i chcę, żebyście wiedzieli, że jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Dziękuję.
1: Radio X-Vibe.

0: Rob Solo.
1: Najpierw Riding Solo, czyli stan umysłu każdego singla w piątek. A zaraz potem Midnight, żebyś mógł wreszcie przestać udawać, że kogoś szukasz. Totalny obłęd, nie? Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Słuchaj, Antoni z Rzeszowa tutaj. Właśnie sprzątam po garażu i tak mnie naszło na wspominki o tym pierwszym piwie. Puść mi proszę, no, Umbrella od Riama, Jay-Z, bo na Radio X-Vibe przynajmniej nie puszczacie samej papki.

0: Tu Radio X Vibe. A jak coś się nie pasuje, zawsze możesz wrócić do TikToka.
1: Girls just wanna have fun. So they party.
2: Ayo, Nashy, you go crazy.

usłyszałeś Buttons w wykonaniu The Pussycat Dolls i Snoop Dogga w X-Vibe. Wiedziałeś, że Nicole Scherzinger kiedyś odrzuciła propozycję dołączenia do girls bandu Eden's Crush, żeby ostatecznie stać się twarzą Dolls? Serwujemy następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża T.

0: X-Vibe. Nie musisz prosić, my już gramy.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

To był Dab i Ogrod u serce, czyli kawałek, przy którym nawet najbardziej zatwardziali twardziale zaczynają niekontrolowanie kołysać biodrami. Skoro już jesteśmy przy nostalgii, warto pamiętać, że w roku 1987 pewien śmiałek z Kanady przeszedł pieszo całą długość Wielkiego Muru Chińskiego, co zajęło mu 514 dni. Zazdroszczę mu jedynie świętego spokoju, bo dzisiaj w Radiu X-Vibe zmieniamy klimat na nieco szybszy, żebyś nie zasnął przed północą. Skoro Dab zabrał nas w podróż do ogrodu pełnego wspomnień, teraz czas na nocne życie, które wciąga bardziej niż maraton seriali. Przed tobą Avicii i The Nights, czyli twój soundtrack na dzisiaj w Radiu X-Vibe.

0: you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.
1: Słuchaj, Vanessa z Jęczydołu tutaj. Czuję się dzisiaj tak, że mogłabym przenosić góry, więc puść mi w końcu to Hip Teens Don't Wear Blue Jeans od The Frank Pop Ensemble. Niech leci w tym całym Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Natasha Bedingfield śpiewała o tym, że życie nie jest zapisane. Coś mi jak idealna wymówka dla każdego, kto w 2004 roku, zamiast wypełniać życiowe cele, wolał godzinami przesiadywać na komunikatorach internetowych. Pamiętasz tamtą erę dźwięku łączenia się z siecią? Kiedy każda wiadomość była warta tyle co złoto. Dzisiaj w X-Vibe zmieniamy klimat na bardziej lustrzany, bo przecież patrzenie w tafle to ulubione zajęcie każdego narcyza. Dlatego teraz Justin Timberlake i Mirrors w X-Vibe.

To było My Songs Know What You Did in the Dark w wykonaniu Fall Out Boy w X-Vibe. Patrick Stump napisał pierwszy utwór w wieku 12 lat, więc widać, że od małego nie próżnował. Przed nami następne hity dla pokolenia X, a w nich Daniel Merriweather i Whale. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

0: elektryczne gitary i Nie jestem soba to idealny soundtrack na moment, w którym człowiek zaczyna kwestionować własne decyzje z ostatnich 24 godzin. W 1997 roku świat oszalał na punkcie owcy Dolly, która jako pierwsza dorosła istota została sklonowana, co w sumie wyjaśnia, dlaczego tak wiele osób brzmi dzisiaj identycznie. Skoro udawanie kogoś innego mamy już za sobą, pora na dawkę pewności siebie, której w tamtych latach brakowało chyba każdemu. Nie musisz być kopią, żeby docenić solidny skład, więc czas na chwilę szczerości w wersji zza oceanu. Teraz Kanye West, Big Sean, Pusha T oraz 2 Chainz i Mercy w Radiu X Vibe.
1: The champion song. Oh, oh, oh, oh, oh.

Hej, tu Janina z Gdyni. Normalnie oszaleję, bo od rana maluję tę kuchnię i jestem cała w farbie, więc wrzućcie mi szybko A Little Party Never Kill Nobody, All We Got od Fergie, Q-Tip, Gunrock, bo inaczej zwariuję w tym Regio X5. Just one night, all we got. Just one night, all we got. Just one night, all we got. Just one night, all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: wędrówka.
1: Benson Boone wyśpiewał nam swoje pragnienia tak żarliwie, że aż czuć swąd palonych mostów. A przecież w 2002 roku świat miał zupełnie inne problemy. Jak choćby ten, że fani Gene Wine'a masowo kupowali płyty, mimo że nikt nie potrafił poprawnie wymówić nazwiska tego artysty. Dziś w X-Vibe zmieniamy klimat na nieco bardziej wygładzony i pełen przepychu, bo jeśli szukasz idealnego soundtracku do poprawiania fryzury w odbiciu szyb wieżowców, to właśnie Didi i jego ekipa serwują ci I Need a Girl w radiu X-Vibe.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

0: To był Hall of Fame zespołu The Script, w którym Will.i.am gościnnie dorzucił swoje trzy grosze. A wiedziałeś, że on sam nauczył się produkować muzykę, używając tylko starego Atari? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz leci Mariah Carey. Zostań w radiu X-Vibe.
1: I was like, why are you so obsessed with me?

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Michał Bajor i jego Taka miłość w sam raz. To definicja wieczornego spokoju. Choć przyznaj, że wokał tego formatu bywa równie kojący, co wizyta u dentysty, gdy znieczulenie przestaje działać. Skoro mowa o sentymentach, to 1986 roku pewien ambitny naukowiec udowodnił, że muzyka wpływa na wzrost roślin, co tłumaczy, dlaczego mój kaktus woli jazz od ciężkiego rocka. Skoro Bajor już wyciszył emocje, pora na coś, co zmusza do ruchu nawet najbardziej oporne stawy. W Radiu X-Vibe zmieniamy klimat na zdecydowanie bardziej słoneczny, bo kiedy w grę wchodzą takie nazwiska, nie ma miejsca na melancholię. Teraz Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry oraz Big Sean z utworem Feels w Radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo po remoncie w końcu idealnie zestawili klawisze pianina z kolorem ścian w salonie. No wreszcie ktoś docenił ten aranżacyjny poradnik w piosence. A teraz w Radiu X-Vibe Paul McCartney, Ebony and Ivory dla Marty od Marka.

Nelly Furtado właśnie skończyła zapewniać nas o swojej gotowości na bycie ze sobą, co jest całkiem rozsądną strategią w świecie pełnym toksycznych relacji. A skoro mowa o toksyczności, to w 1990 roku świat oszalał na punkcie pewnego hitu, który wbrew pozorom nie był o chemii, lecz o niebezpiecznych kobietach, co w sumie wychodzi na jedno. Więc skoro masz już dość bycia dla siebie, to czas na dawkę czystego chaosu w X-Vibe. Teraz Belle Biv DeVoe i Poison w X-Vibe.

To był More Than You Know od Axwell Ingrosso w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten duet to tak naprawdę połowa Swedish House Mafia? Lecą następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Moby. Zastań z radiom X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

List od zespołu Hey to wciąż ten sam melancholijny klimat, który przypomina mi, dlaczego kiedyś tak namiętnie wypisywaliśmy wszystko na papierze. Skoro o technologii mowa, to w 1998 roku świat ujrzał pierwszą wyszukiwarkę Google, co ostatecznie pogrzebało szanse na zachowanie jakichkolwiek tajemnic przed światem. Teraz w Radiu X Vibe zmieniamy nieco energię, bo skoro już wiemy wszystko o wszystkich, możemy zająć się boskością w wydaniu pop, czyli Ariana Grande i God is a Woman w Radiu X Vibe.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Słuchajcie, mam wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo facet podobno wciąż nie może się pogodzić z tym, że piosenka o Forever Young to przecież jasna instrukcja budowy wiecznej zamrażarki do pierogów. Totalny obłęd, ale w sumie kto od... I nie chciał mieć nieskończonego zapasu żarcia na mrozie, co nie? A teraz w Radiu X Vibe, Alphaville, Forever Young. Dla szwagra od Marka.

dobra, jeśli po tym kawałku do Łechy wciąż czujesz niepokój, to może po prostu wypij Melisę, bo przecież świat i tak zaraz wybuchnie. A w 1986 roku ludzie przynajmniej mieli nadzieję, że jedynym zagrożeniem będzie dziura ozonowa, którą zresztą skutecznie ignorowali. Więc wrzuć na luz, bo w X-Vibe gramy teraz coś zupełnie innego, co sprawi, że poczujesz się jak dama, nawet jeśli masz na sobie dres. Więc słuchaj SR&E i She's a Lady w X-Vibe.

Rainbow in the Sky, Patrick Light, WX Vibe. Patrick to w sumie niezły gość, bo zanim zaczął śpiewać, pracował jako zawodowy stolarz. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Miami Sound Machine. Zostanie z radiem X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: Słuchacie radia X-Vibe. Sobota wieczór. Wszyscy wiemy, że nigdzie nie wychodzisz. Ona też nie.
1: Myśli nieuczesane.
0: Start o 22 w X-Vibe.

Wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie po tej stronie mikrofonu Kasia. Moi drodzy, jeśli filmowe piosenki o miłości kojarzą się wam głównie z takimi pozycjami jak Titanic, Bodyguard czy Grace, dobrze trafiliście. Podczas dzisiejszej audycji znajdziecie mniej oczywiste, ale nie mniej romantyczne piosenki zarówno z krajowych, jak i zagranicznych produkcji filmowych. Komu z nas nie zdarzyło się fantazjować o filmowej miłości, pocałunkach w deszczu, porywach namiętności i uczuciu na przekór całemu światu? Historie oglądane na srebrnym ekranie niejednokrotnie wywołują w odbiorcach szereg emocji. Efekt jest mocniejszy, gdy filmowym uniesieniom towarzyszy odpowiednia muzyka filmowa. Chcąc ponownie je przeżyć i niejako wczuć się w kinową postać, wystarczy dzisiaj założyć

Włożyć słuchawki i posłuchać, co dla was przygotowałam. Lana Del Rey, Young and Beautiful. Zrealizowany z rozmachem melodramat Wielki Gatsby z roku 2013 osiągnął bardzo duży sukces, ale w tym przypadku jeszcze większą wygraną okazała się Lana Del Rey, której singiel promujący film Young and Beautiful okazał się być jednym z najpopularniejszych utworów, jakie nagrała w całej swojej karierze. Nic dziwnego. Utwór ma czarujący klimat starego Hollywood, a pytanie zadane w refrenie rozmiękcza każde serce.

Oscar dla City of Stars świadczy o tym, że czasem to w prostocie jest metoda spontanicznie zaśpiewana przez bohaterów filmu La La Land. Piosenka jedynie z towarzyszeniem pianina, fantastycznego pianina, przywodzi na myśl nasze domowe występy z partnerami, a nie ma przecież nic bardziej romantycznego niż momenty wspólnej codzienności. Ryan Gosling, Emma Stone, City of Stars.

Letni wiatr, sielski krajobraz, przyrumienione od słońca ramiona smak dojrzałych owoców i budząca się fascynacja. To wszystko zawiera w sobie film Tamte dni, tamte noce. Utwór Mystery of Love wpasowuje się w ten utwór niczym brakujący puzzle i pozwala przypomnieć sobie własne wakacje pełne pierwszych młodzieńczych uniesień i romansów, które być może zostały w naszym sercu już na zawsze. Safian Stevens i Mystery of Love.

Moulin Rouge to przykład prawdziwej kinowej magii. Baz Luhrmann przenosi nas w świat, w którym z kadru na kadr jesteśmy coraz bardziej zahipnotyzowani teatralnością ujęć, aktorskim kunsztem, czy nie pozwalającą się nudzić fabułą. W pewnej właściwie takiej przepychu realizacji, to jednak muzyka wysuwa się na pierwszy plan. Zwłaszcza, że większość piosenek śpiewają aktorzy. Magnetyzujący duet Kidman-McGregor w kawałku Come With Me wspina się na emocjonalne wyżyny, czyniąc to wykonanie jednym z najlepszych w historii kina.

0: myśli nieuczesane. Jedyna kobieta, której będziesz słuchał w sobotni wieczór z przyjemnością, a nie z obowiązku.
1: Jeden z pierwszych hitów Queen Bee przeżył swoje drugie 5 minut dzięki nowej zmysłowej aranżacji przygotowanej na potrzeby produkcji 50 twarzy Greya. O ile opinie o filmie są różne, jedno jest pewne. Cały soundtrack Beyoncé na czele obfituje w świetne numery o miłości. Więc zagrajmy Beyoncé i Crazy in Love.

Miłosne piosenki nie muszą kojarzyć się z balladami. Przypomnijcie sobie komedię romantyczną, to właśnie miłość, i Hugh Granta tańczącego na schodach do przeboju The Pointer Sisters. Z taką energią chcielibyśmy zawsze wskakiwać w objęcie miłości, od której chce się żyć. The Pointer Sisters, Jump for My Love.

Wszyscy już chyba wiedzą, że życie jest małą ściemniarą, ale prócz hitu do filmów kręceni, Igor Herbut napisał jeszcze jeden soundtrackowy numer. Miłość jest wszystkim. Trudno się z tym zdaniem nie zgodzić, bez względu na okoliczności.

Zanim Wiedźmin osiągnął zawrotny sukces na arenie międzynarodowej jako gra i serial, w Polsce zekranizował go Marek Brodzki. Za soundtrack odpowiedzialny był Grzegorz Ciechowski, a piosenka zaśpiewana przez Roberta Gawlińskiego promowała film. Nie pokonasz miłości, nie dość, że idealnie oddaje klimat sagi Sapkowskiego, to wciąż pozostaje jedną z najlepszych piosenek w polskiej kinematografii. Robert Gawliński, Nie pokonasz miłości.

Romans, jak z filmu, zawsze wydaje się bardzo kuszący. Początkowo niewinny flirt przeradza się z czasem w coraz większe zauroczenie, bo, jak to mówią, apetyt rośnie w miarę jedzenia. I choć obiecujemy drugiej osobie i sami sobie, że przecież to nic zobowiązującego, może wyjść inaczej niż zakładaliśmy. Co zrobić w takiej sytuacji? Nie jest łatwo znaleźć rozwiązanie, ale Zalewski i Dębska z piosenką z filmu Bo we mnie jest seks na pewno osłodzą ból rozterek.

Hit Briana Adamsa Everything I Do to piosenka promująca film Robin Hood, Książę Złodziei z roku 1991 w reżyserii Kevina Reynoldsa. Opowieść o angielskim rozbójniku, który zabierał bogatym, oddawał biednym. To również historia romantycznej miłości Robin Hooda i pięknej Lady Marion. O tym też jest niezapomniany przebój Briana i teledysk Everything I Do to utwór o potędze uczucia, które przezwycięża wszystkie przeszkody. Jest wyznaniem mężczyzny, którego życie zyskuje sens, gdy ma u boku ukochaną kobietę.

0: Teraz będzie nastrojowo albo głośno. Sama jeszcze nie zdecydowała. Myśli nieuczesane.
1: There you'll be. To kolejna pozycja, którą przygotowałam. Utwór i teledysk wokalistki Faith Hill promował film Pearl Harbor z 1992 roku w reżyserii Michaela Baya. Dzieło przedstawia bardzo poruszającą historię miłosnego trójkąta, w który zaangażowali się piękna pielęgniarka Evelyn i dwaj lotnicy Rafe i Danny. Kreacja Faith Hill do teledysku to jednocześnie postać współczesnej dziewczyny i wojennej narzeczonej z czasów II wojny światowej. W każdym elemencie świata kryje się bowiem historia czy wielkie dzieje, ale też zupełnie osobiste wspomnienia o ukochanej osobie.

Myślę, że podczas dzisiejszej audycji nie może również zabraknąć piosenki LaFo zespołu The Cardigans, promującej film Romeo i Julia z 1996 roku. Dzieło to zostało wyreżyserowane przez Baza Luhrmanna. Stanowi współczesną adaptację słynnej tragedii Williama Szekspira. W rolach romantycznych kochanków wystąpili Leonardo DiCaprio i Claire Denis. Utwór muzyczny powstał 2 miesiące przed filmem, a w samym teledysku nie ma motywów z Romea i Julii. Wideoklip jest zrobiony na takiej zasadzie, że jest list w butelce, który do swojej ukochanej wysyła mężczyzna uwięziony na bezludnej wyspie. Tytuł i tekst piosenki oddaje jednak szaleńczą miłość szekspirowskiej pary.

Wanna Miss a Thing to niezapomniany hit zespołu Aerosmith z filmu Armageddon z roku 1998, który wyreżyserował Michael Bay. W tle opowieści o zagładzie zagrażającej ziemi rozgrywa się romantyczna historia miłosna Grace i AJ Frosta. Piosenka Aerosmith podkreśla niepokój towarzyszący miłości, kiedy ma się świadomość przemijania. To utwór o pragnieniu uchwycenia każdej ulotnej chwili w relacji dwojga ludzi, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy nie będzie to ostatnie wspólne spotkanie. Teledysk, nawiązując do filmu, wykorzystuje motywy kosmiczne.

The Time of My Life, Przebój Wszechczasów, to utwór wykonywany przez Billa Medleya i Jennifer Warnes do filmu Dirty Dancing, rok 1987. Nietrudno było oczywiście zrealizować teledysk do obrazu obfitującego w taneczne sceny. Niezapomniany taniec głównych bohaterów Johnego Castle w roli głównej Patrick Swayze i Francis, czyli Jennifer Grey, upowszechnił modę na mambo. Był to taniec pełen pożądania i seksu, czyli prawdziwy dirty dancing.

Kolejna i właściwie ostatnia już piosenka pochodzi z przepięknego filmu pod tytułem Miasto Aniołów, który za każdym razem, gdy go oglądam, robi na mnie niesamowite wrażenie, jak za pierwszym razem. Wspaniały film, wspaniała muzyka, cudowne dialogi.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Lady Punk i ich Zawsze tam, gdzie ty to klasyk, który zawsze przypomina mi, że romantyzm w latach 80. był całkiem znośny, o ile przymknęło się oko na epokę trwałych ondulacji. Ciekawostka jest taka, że w 1996 roku, kiedy świat powoli oswajał się z internetem, największym problemem ludzkości wciąż pozostawało czekanie na listonosza zamiast na wiadomość błyskawiczną. Dzisiaj wszystko dzieje się szybciej, a dystans między nami zaciera się tak skutecznie, że aż trudno złapać oddech. Skoro jednak już tu jesteś, zostaw za sobą te sentymenty, bo czas na coś, co zmusi twoje stopy do ruchu w Radiu X-Vibe. Teraz Calvin Harris i Feel So Close w Radiu X-Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje ten kawałek żonie, bo w końcu wzięła sobie do serca instrukcję obsługi i w przypływie kulinarnej pasji wysypała całą paczkę cukru pudru na klawiaturę swojego szefa, żeby wreszcie przestał wysyłać maile po godzinach. To jest totalny klasyk o walce o słodkie prawo do spokoju, więc posłuchajcie, jak Def Leppard trafnie punktuje biurowe dramaty. A teraz w Radiu X-Vibe Def Leppard, Pour Some Sugar On Me. Dla szefa Marka od Marka.

Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.

0: Twoje życie potrzebuje soundtracku, a nie kolejnego konkursu o ekspres do kawy. Zostaw to tak. X-Vibe.
1: Yeah. All right, let's go.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Za oknem znowu miasto zdycha, więc pora na naszą dawkę nightmarek, bo przecież nikt o zdrowych zmysłach nie śpi o trzeciej nad ranem. Pamiętasz rok 1982, kiedy to świat oszalał na punkcie gry E.T. na konsolę Atari, a firma tak bardzo nie nadążała z produkcją, że miliony niesprzedanych kartridży wywieziono na pustynię w Nowym Meksyku i zakopano w betonie, tworząc prawdziwy cyfrowy cmentarz, o którym wszyscy woleli zapomnieć. To dopiero jest definicja wysokiej kultury korporacyjnej, gdzie śmieci stają się artefaktami, a ty siedzisz w X-Vibe i słuchasz o tym, jak technologia pożera własny ogon w rytm tego, co serwuje nam czas. Skoro już jesteśmy w tym klimacie, czas na małą dawkę chemicznego uzależnienia. Więc teraz Kesha i Your Love Is My Drug w X-Vibe.

0: I like your beard.
1: Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.
2: She take my money when I'm in need. Yeah, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger way over town.

Słuchaj, Genovefa z zazdrości tutaj. Wiesz, przeglądam stare foty z 87 roku, pierwszy rząd i ta energia, masakra. Puszczaj mi koniecznie Little Things Ex Gypsy Woman od Georgia Smith. Po to właśnie mam Radio X Vibe.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Siedzisz w ciemności, świat za oknem zdycha, a ty karmisz mózg resztkami wspomnień. Więc wiedz, że w roku 1982 twórcy filmu E.T. wpadli na genialny pomysł. Od i twarz małego kosmity złożyć z oczu poety Karla Sandbarga, pyska mopsa i twarzy Alberta Einsteina, co w efekcie dało nam najbardziej przerażające gumowe monstrum, które miało wyciskać ły, a wyciskało raczej pot zimny jak lód na plecach dzieciaków z tamtego pokolenia, bo ten pomarszczony stwór wyglądał, jakby przeżył 3 apokalipsy i właśnie przyszedł po twoją duszę. A teraz w X-Vibe serwujemy dźwięki równie mroczne i pełne brudnego miejskiego klimatu, więc zanurz się w ten beat, bo Robert Gawliński właśnie wjeżdża z kawałkiem Sid i Nancy, który brzmi jak nieudana randka w piekle. W X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Pamiętasz, jak w 2002 roku gość z ekipy kręcącej film Ring zostawił w kinach tajemnicze kasety VHS z niepokojącymi obrazami zamiast zapowiedzi? Ludzie autentycznie wpadali w panikę, myśląc, że to klątwa, a nie marketingowy obłęd. Dobre czasy, kiedy w X-Vibe straszyło się analogowo przed erą cyfrowego bełkotu. Teraz Pink i Fucking Perfect w radiu X-Vibe.

0: Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.
2: Baby squirrel use a sexy motherfucker.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

znowu tu jesteś, choć w sumie nikt cię nie zmuszał, ale skoro już tkwisz w tym cyfrowym mroku, to posłuchaj o totalnym szaleństwie z 1982 roku, kiedy to twórcy filmu E.T. tak bardzo chcieli dopieścić detale, że użyli prawdziwych dźwięków siorbania i mlaskania pewnej starszej pani, żeby stworzyć unikalny głos tego pomarszczonego kosmity. Więc za każdym razem, gdy słyszysz te jego smutne westchnienia, wiedz, że to nie technologia, a czyjaś kolacja w garderobie wywołała ten niepokój. Bo tak właśnie działa magia kina, która czasem pachnie trochę zbyt ludzko. Teraz Demi Lovato ze swoim Sorry Not Sorry. W X-Vibe serwuje ci rytm, który sprawi, że zapomnisz o wszelkich dziwnych odgłosach w twoim mieszkaniu.

Tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

latach 90. twórcy gry Polybius twierdzili, że maszyna wywołuje u graczy amnezję i koszmary, co brzmi jak niezły żart, dopóki nie pomyślisz o tych wszystkich godzinach straconych przed monitorem w X-Vibe. Więc wrzuć na luz, odpal ten beat i poczuj, jak Jungkook oraz Latto w Seven rozbijają twój spokój. X-Vibe.

siedzisz w ciemnościach, a ja znowu wpadam z wizytą, żeby przypomnieć ci, jak bardzo dziwny był rok 1982, kiedy to wyszedł film Poltergeist i okazało się, że ekipa filmowa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze w zakupie. Więc aktorzy w zasadzie nie udawali przerażenia, tylko faktycznie dreptali po kościach nieboszczyków. Co jest absolutnie w stylu tego marnego horroru z epoki, gdzie oszczędność wygrywała z etyką. Jak w życiu. W Radiu X-Vibe, gdzie każdy beat jest trochę przeterminowany, a rzeczywistość smakuje jak stary popcorn w kinie typu drive-in. Teraz raz, dwa, trzy. W utworze Oczy tej małej, w klimatycznym Radiu X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie nie lubi ludzi, ale musi ich tolerować, żeby nie zwariować w pustym mieszkaniu. I to jest właśnie ten happy song, bo w zasadzie tylko dlatego go znoszę. Lecimy z tym w radiu X-Vibe, Post Malone i Doja Cat, I Like You, dla mnie i od Marka, który po prostu nie chce być sam.